I'll have her find out. Ja mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że mam problemy z tym, że